0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Każda panna na Cape Cod. Heave-a-lay, haul-a-lay.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Możesz ujrzeć mnie, kto stanie na mojej drodze dziś. Łup stanowi floty wojennej.
1: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

że dziś nieposłuszna urywa się myśl. Na wielkich żaglowcach przepłynął sto mórz, ale dziś nie pamiętam.

lordów chyba odwiedził ze sto. Nie odróżnia dziś Hill od Bordeaux. Butelka po rumie znów pusta jest już. Dziś od życia osłania.

sprowadza przyjaciół i ich głos. Daj im zginąć wśród fal dobry los. Od swidów, majaków ucieka jak tchórz. Dziś przyjaciół nie pozna

Czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: tawernie.
1: Nie będę z wami szczery, ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o,

jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok. A na maszcie siedzi księżyc, ukradkiem jakoś lat.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

żeby szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz, Serena moją żoną jest.

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: In London so fair, a lady she lived there, a lady of great beauty and great might.

wracał w jesień zardzewiałą z samego środka mgły. Wyciąga łódź na swój brzeg, żagiel chował, wieczorem białe portki prał. Owijał różę w podarty celofan, odchodził sam, odchodził sam. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do

0: otoczyć beczkę piwa.
1: Górę wszyscy hej!
0: W rejs nam chłopcy dziś wypływać. Czas wypływać, chłopcy, w rejs.

0: psa. Popatrz, ma dwa łby, 8 łap i już urządy. Chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyzbiegło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky, Johnny! Brat to nasz wędrownik, bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyzbiegło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wie każda panie.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

gotów już, w cieśninach nie ma kry. Nakej piękne panny stoją, w oczach błyszczą łzy. Kapitan w niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień. Płyniemy tam, gdzie słońca blask, w

krajach z nordu wieje. Świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry. Mijają dni, gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie tęgi łyk. Mijają dni, popłynęli koledzy w rejs.

hej, przyrzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie. Przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy

na jawie śni, dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy, przeżyję dobry los lub zły. Przyjdą te dni, a na razie...

stare maszty, w ścięgnach czułem tylko ból. Ostry szkwał nas dopadł nagle, prosto z nieba ściągnął w dół. Nie uciekniesz z oceanu i nie schowasz się jak szczur. Rzucaj żagle, bo na dnie będziesz miał grób. Zapamiętaj tę przestrogę, choćbyś twardy głowem był.

Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedy

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Turaka.
1: Ty choryłko myła była,
0: ty choryłko myła była, ty choryłko myła była, co ty z mene porobiła, ty choryłko myła była, co ty z mene porobiła.
2: Na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej koi. Wyglądał tak jak ten, co się własnego cienia boi. Potem przyszły dni, zwyczajne dni.

zapytałem go, czy schodzisz z tego wraka, czy jeszcze ze mną w jeden rejs popłyniesz za rybaka. Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się zwykle

Na tym świecie jestem sam, powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem, tak we dwoje, przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską, a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pusty. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs.

0: nie będę sam
1: powiedział. Albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam. A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: górę raz.
1: Hej, razem!
0: Kotwica w górę, hej!
1: Ciągnij!

Pański trzeci to rok, równy skazań czy krok, chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak, każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytanii.

Stary Foyl żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szla prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak, gdy no Connor majaczy w gorąco.

Pokazałem ich tak, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany smród. I czy który z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to przyjemne.

Pęd to piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Baterską pierś z brzuchatym żagli przedsięwzięciem. Bosman wysmarkał nos dwa palce, pysk twardo drze do rej. Wyciąga słodziuteńki trel jak ten pas.

trzy miętkich jajczych lapie wesoło dżin, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba, jak się patrzy na strzykanego sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej, powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Maria

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

pierwszy rajs. Wuj zabrał mnie w mój pierwszy w życiu rajs. Obiecał mi, że tam zobaczę, ile wart. Ja rzekłem, łatwa rzecz,

Jak w rejsie w życiu jest, że przychodzi smutny kres i przy stole coraz więcej pustych miejsc. Wypijmy za nich dziś, niech żaglowce śnią się im. Dobre wiatry, piękne panny, beczki rumu, groki, gin. Zaśpiewajmy więc po cichu tylko im. Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, zaśpiewaj razem z nami morza pieśń. Czyś może widział raz, czy ci sól przeżarła twarz? Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, zaśpiewaj razem z nami morza.

Tam rybacy najdzielniejsi z dzielnych są. Z Atlantykiem za pan brat, to ich własny wolny świat. W nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Czas codzienny podjąć znój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt. Jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Na łowisko bierzesz kurs, jak przegania stara chmur, kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz. Lecz już słońca promyk lśni, a ty czujesz, że znów dziś będziesz ryby miał w ładowni, ile chcesz. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim

0: poharcować. A my ręce są jak myśliwi, co w bór wyszli zapolować.
1: Hej, hej, wisuj go, a potem coś golniemy za Margot.

brzeg. Kiedy wiatr na wantach cicho zagra, bosman krzyknie, wyłazić na dek. Na kei pozostanie kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć.

pierwszy obierze kurs. Za rufą znikną główki portu, przed dziobem ujrzysz utęsknione morze i wtedy wnet zapomnisz, po co zaciągnąłeś się. Wybierając żagle myślisz tylko, czy kiedyś z tym wszystkim zdołasz rozstać się.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Łatka trafiliśmy w mig, formować na panny zaczęliśmy szyk. Lecz szyk na mnie wyszedł, nie dały się nam. Ktoś powiedział, trudno szantę,
1: śpiewam wam. Chyba jak ryba, wiedzie jak śledzie, na

Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie w przód, i ster szarpiący, i wiatru śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód. Raz stary Zejman w Gdyni.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

praca, bre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil, prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

dzielny stary na. Co myśli, wiemy już, do żagli kurze, a twarz nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second man.

zaciekł. Mieszkał Jakub, jak mówią spokojne chłopisko, niedaleko szumią morza brzeg. Aż kiedyś po nocy nieprzespanej do rana wziął Jakub worek zamknął drzwi.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ten, więc wiesz, co znaczy morza ryk. Gdy dziewcząt rząd i trunków moc wypłucze kieszeń w mig. To w szklankę grog i w

0: czwarty tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Tylko jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I weźmiesz jutro wurduka tu. Jeden dzień. No i jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I pochlasz sobie bez obciachu. Jeden dzień. Tylko jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I tylko

0: czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj stary czorcie.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: dzień, pakuj swoje łachy, pakuj brachu.
1: Jeden dzień
0: i będzie żuba w miopo pachy.
1: Jeden dzień,
0: pompuj, pompuj, pompuj równo brachu.
1: Jeden dzień,
0: sam przecież chciałeś wleść to gówno.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień, mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: Tysiąc fal słońca dysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I
1: hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz, nie

się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port. Spojrzysz hen za horyzont, marząc znaną bryzą, może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I hej, tam ubrać w żagle, znów masz dwie

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

mijają i tygodnie. Za miesiącem miesiąc leci, znów popuścisz trochę spodnie i łysina ci zaświeci. Rejs się dłuży, łajbą kiwa.

0: Ty Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza to, co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zważ to, co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zważ to, co dziś mówię ci, nie ufaj im.
1: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Już wracamy, marynarze, na tym naszym cytryniarzu.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej!
0: Drelichy wnet zrzucimy i się wreszcie zabawimy.

0: Już niedługo rejs skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Tu Mihajlo mi ranzorej.
0: Zaraz Bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwicę.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi ranzorej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana, cały Londyn będzie dla nas.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: Już wracamy, marynarze, na tym naszym cytryniarzu.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Drelichy wnet zrzucimy i się wreszcie zabawimy.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
2: Raz!

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

miłość, niczym będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy żadnej kobiecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie. Bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wiesz, to ja!

0: Barek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Gdy przywitał nas o świcie nad lądem słońca dysk, to wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam, lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej proszę.

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką w dół, gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka tam.

Nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

Poszli chłopcy odwiedzać ją. Najczęściej młody Szala Brown. Po nocach mą matkę do miasta brał. Gdy ojciec wrócił ech na ląd. Zimny i pusty zastał.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: nikt!
1: Ty jesteś kliprem sławnym, Katysark czy Betylu? W Pacyfiku portach gwarnych

do mroźnej Islandii, spod szkockich brzegów, przez wyspy Faro i Morza Biel, czterdziestki.

0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me, a wróż dokołasz mnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

zielone oczy walczy z falą deszcz. Wiatr muzyczkę nam przygrywa, czy zatańczyć chcesz? Jeszcze brak tu jednej pary. Iceberg i nasz ship.

Mój tato mówił tak: jeżeli życie poznać chcesz, wolności zaznać smak, pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam. W pamięci miałem słowa te.

Lecz straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła precz. Biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak szalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

zapytał, kim ty się jest, w głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.

Dla niej czy sztorm na Doggerbank, czy śnieg, czy gęsta mgła, to wszystko nic, bo ona wciąż swym kursem morzem gna. Gdy żagle prężą się, urej, pochyla maszty swe i dumna tak, i szybka tak, ocean.

A stary nasz tak kocha ją, jak dziewkę pieścić chce. Lecz z nas wyciska siódmy, podpilnuje stale, łaja i klnie, bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch. Więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyrać trzeba.

Na pysk już padł, nie jeden z nas powiedział sobie, że z tym fachem skończyć przyszedł czas, bo każdy pożyć chce. Spokojnie można krowy wszak wśród pól hodować.

0: małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: W łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: W łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: A kity ta mała, co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem, jak chciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pła.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury, poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pannie, osiągniesz swój brzeg.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
1: Łóżko przygwozić lili byś chciał.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

wtedy, mój Boże. Gdzieś na chwilę znikną ludzie, będę ja i może. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje, dziadek, ciągle twoje. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje,

Łódka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zabrał ci je. Możesz pijany czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

Zabijcie go, chłopcy, z całych sił, szarpnijcie go jeszcze raz. Niech serca pompują krew, dążył ostatni do zagiel nasz. Pozostał za nami Skagerrak, mordęgi nadchodził kres. Lecz nie zapomnieliśmy, jak zatańczył z nami bies. Gdy stary do góry palec wniósł,

szlaku się spotkało łajce sto. W głuchą ciszę pożeglować nam się chciało, w święty spokój, aż tu nagle, nie wiem skąd,

godzina. Każdy z nas już wiedział, wszystko chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę dopuszczać.

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Już po jakimś czasie, gdzieś po 130 dniach, na środku oceanu zaryliśmy w

stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Kiedy szedłem w dół przez swój rok,
1: w głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
0: Zobaczyłem, jak z rogu wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
0: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
1: teraz armia będzie matką twą.
0: Hej!

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

głaszczą marzenia, karmią ptaki, głaszczą czas, drzewią ogrody pragnieniami. Niechciane myśli hen z ptakami w niebo mgną, a niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze toń,

0: Co jest takiego?
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. I jest tam morze jak świat szerokie, wiara, nadzieja,

pańskie słowa też są i brudne pranie. Wielka wygrana i wielki pech. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupionych kłamstwem

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: właśnie są takie smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same czego chcą.
1: Więc próbuję znów wytłumaczyć jej:
0: heja, heja, ho!
1: W sypialni znów zaczyna się

co nie czepia się. Bosman mówił mi, bym uważał z nią, że najgorsze chyba właśnie są takie smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same.

nikt, obyle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet.

trójka wiała, jacht przy kej stał. Ale lało, mówię wam, spać w ogóle się nie chciało. A Mietek opowiadał nam, nagle zbladł i rzecze: chłopcy, wam

mówi do mnie: Mietuś, wiesz co, dziś będziemy pływać łajbą twą. Mówię: Madziu, wiatru nie ma. Patrzę, a ona wznosi dłoń. Więc ja: dobrze, Magda, ależ tak.

wózeczek jednoosobowy był. Ech, konstruktor płakałby, no bo wszedłem ja i Madzia. Ma to tak jak osoby trzy. Dmuchaj mnie tuś, w żagle dmuchaj. Ja chcę pływać, pędem żyć. Ty chcesz pływać? Pomyślałem, to cholero, przestań ty.

oko Magdy, mig i mry. Co jej zastanawiam się? Instynktownie łapię paga i grzecznie pytam, co dzieje? Żony drżąca ręka szuka mnie, myślę o Magdusi źle. Nagle słyszę szept namiętny, puść ten kij,

wtem słoneczko zaświeciło, patrzę, no opala się. Nagle Magda zapragnęła ma zwilżyć w wodzie nóżkę swą. Ja zdążyłem tylko krzyknąć, nie wychylaj nogi, bo... Mietek przerwał, spojrzał po nas.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zwykłych naszych dni. Nikim byłem spójrza dzisiaj, czy widzisz znów blady świt?

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.